0: Nasze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Marihuana na podwórku 26-latka z powiatu sieradzkiego. Potem ciekawy projekt Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Biblioteka powiatowa w Sieradzu zachęca czytelników do oddawania przetrzymywanych książek. Kto odda, ten nie zapłaci kary. Bartek Perski, wiadomość. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 26-latka z powiatu sieradzkiego. Policjanci pozyskali informację, że może on zajmować się nielegalną uprawą konopi. Na terenie posesji 26-latka stróże prawa natrafili na rosnące w kilkunastu doniczkach krzewy konopi innych niż włókniste. Łódzcy oraz sieradzcy policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje, a także wagę do porcjowania narkotyków. Wstępne badanie potwierdziło, że to marihuana. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia. Zmieniamy temat. Będzie nowa ścieżka rowerowa w Sieradzu. Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu będzie blisko 8-kilometrowy ciąg od rejonu ulicy Mickiewicza do granicy administracyjnej z gminą Sieradz.
2: Tych ścieżek rowerowych przybędzie w mieście Sieradzu w najbliższych latach naprawdę sporo. Będziemy część starali się wyremontować, ale również i otworzyć nowe przestrzenie. Cieszę się bardzo, że w taki sposób idziemy. A jak popatrzymy jeszcze na to, co dzieje się w infrastrukturze miejskiej. Ostatnio jechałem z zbiornika Smardzew. Tam już widać naprawdę ogromny postęp tych prac, także Sieradz stanie się atrakcyjnym.
1: Mówił Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Budowa ścieżki powinna ruszyć jeszcze w tym roku. Docelowo ma z niej korzystać co najmniej 5 tysięcy rowerzystów rocznie. Wartość projektu to blisko 2 600 000 zł. Z kolei dofinansowanie unijne dla Sieradza wyniosło tu nieco ponad 2 miliony złotych. W Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola realizowany jest projekt pod nazwą Między Zduńską Wolą a Warszawą w poszukiwaniu śladów powstańców z naszego miasta. W jego ramach będzie opracowana publikacja dla młodzieży zawierająca interaktywną lekcję historii.
3: Będzie to taka niecodzienna publikacja, dlatego że została ona przygotowana jako taki edukacyjny escape room historyczny, właśnie oparty na biografii kapitana Władysława Jochowicza. Ich zadaniem będzie wcielenie się w rolę takiego archiwisty, który właśnie otrzymuje teczkę kapitana Władysława Jochowicza, czyli rozwiązanie takich zadań zaszyfrowanych, które doprowadzą ich do poznania tajemnic kapitana Władysława Jochowicza i udziału jego w powstaniu warszawskim.
1: Mówiła Gabriela Górska z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Celem lekcji jest nie tylko przekazywanie wiedzy historycznej, ale głównie rozwijanie umiejętności analizy źródeł i krytycznego myślenia. Ta akcja potrwa do końca wakacji. Jest adresowana do czytelników, którzy wypożyczyli książki w bibliotece powiatowej w Sieradzu i nie oddali ich w terminie. Teraz można zrobić to bez obaw, że trzeba będzie zapłacić karę. Te do końca wakacji nie będą naliczane. Książki można oddawać w bibliotece przy Żwirki i Wigury w godzinach, gdy jest czynna. Można też skorzystać z wrzutni.
0: Informacje z kraju i ze świata.
4: Kolejna fala upałów, miejscami nawet do 40 stopni. Dożywocie grozi 18-latkowi, który zaatakował nożem we Wrocławiu. Zajrzymy też na zmienioną i to bardzo ulicę Złotą w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami. Prawie cała, z wyjątkiem samej północy kraju, bo tylko tam będzie poniżej 30 stopni. A już od południowych Mazur i Kujaw, dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34 stopnie, w górach 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, średniego i trzeciego najwyższego stopnia. To znaczy, że w tych miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. A to nie koniec, bo jutro ma być jeszcze goręcej, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
5: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
4: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. Kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem nad Bałtykiem, 60 km od Łeby, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypomnę, w piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła rosyjską maszynę 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi tak zwanymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych samolotów. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy oskarżonego o próbę zabójstwa 30-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
6: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
4: Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku. Potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania. Wczoraj miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem, Adrian Zandberg.
7: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
4: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
4: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność. Pogoda. Poranek pogodny, ale po południu ma się chmurzyć. Na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Małopolski. Tam spodziewajmy się deszczu, miejscami burz, lokalnie z gradem. No i upał. Na termometrach na północy jeszcze do zniesienia 27 stopni, ale w centrum już 34, a na południowym wschodzie, uwaga, 37.
0: Nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie.

0: Nasze radio nostalgicznie. Posłuchaj nas w internecie na www.nostalgicznie.nasze.fm.
1: Pamiętaj, słuchasz naszego radia nostalgicznie na 92.1 FM. Pamiętaj i powiedz o nas innym.

0: Nasze Radio.
1: Marihuana na podwórku 26-latka z powiatu sieradzkiego. Potem ciekawy projekt Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Biblioteka powiatowa w Sieradzu zachęca czytelników do oddawania przetrzymywanych książek. Kto odda, ten nie zapłaci kary. Bartek Perski, Wiadomość. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 26-latka z powiatu sieradzkiego. Policjanci pozyskali informację, że może on zajmować się nielegalną uprawą konopi. Na terenie posesji 26-latka stróże prawa natrafili na rosnące w kilkunastu doniczkach krzewy konopi innych niż włókniste. Łódzcy oraz sieradzcy policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje, a także wagę do porcjowania narkotyków. Wstępne badanie potwierdziło, że to marihuana. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia. Zmieniamy temat. Będzie nowa ścieżka rowerowa w Sieradzu. Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu będzie blisko 8-kilometrowy ciąg od rejonu ulicy Mickiewicza do granicy administracyjnej z gminą Sieradz.
2: Tych ścieżek rowerowych przybędzie w mieście Sieradzu w najbliższych latach naprawdę sporo. Będziemy część starali się wyremontować, ale również i otworzyć nowe przestrzenie. Cieszę się bardzo, że w taki sposób idziemy. A jak popatrzymy jeszcze na to, co dzieje się w infrastrukturze miejskiej, ostatnio jechałem z zbiornika Smardzew, tam już widać naprawdę ogromny postęp tych prac, także Sieradz stanie się atrakcyjnym.
1: Mówił Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Budowa ścieżki powinna ruszyć jeszcze w tym roku. Docelowo ma z niej korzystać co najmniej 5 tysięcy rowerzystów rocznie. Wartość projektu to blisko 2 600 000 zł. Z kolei dofinansowanie unijne dla Sieradza wyniosło tu nieco ponad 2 miliony złotych. W Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola realizowany jest projekt pod nazwą Między Zduńską Wolą a Warszawą w poszukiwaniu śladów powstańców z naszego miasta. W jego ramach będzie opracowana publikacja dla młodzieży zawierająca interaktywną lekcję historii.
3: Będzie to taka niecodzienna publikacja, dlatego że została ona przygotowana jako taki edukacyjny escape room historyczny, właśnie oparty na biografii kapitana Władysława Jochowicza. Ich zadaniem będzie wcielenie się w rolę takiego archiwisty, który właśnie otrzymuje teczkę kapitana Władysława Jochowicza, czyli rozwiązanie takich zadań zaszyfrowanych, które doprowadzą ich do poznania tajemnic kapitana Władysława Jochowicza i udziału jego w powstaniu warszawskim.
1: Mówiła Gabriela Górska z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Celem lekcji jest nie tylko przekazywanie wiedzy historycznej, ale głównie rozwijanie umiejętności analizy źródeł i krytycznego myślenia. Ta akcja potrwa do końca wakacji. Jest adresowana do czytelników, którzy wypożyczyli książki w bibliotece powiatowej w Sieradzu i nie oddali ich w terminie. Teraz można zrobić to bez obaw, że trzeba będzie zapłacić karę. Te do końca wakacji nie będą naliczane. Książki można oddawać w bibliotece przy Żwirki i Wigury w godzinach, gdy jest czynna. Można też skorzystać z wrzutni.
0: Nasze Radio. Najlepsze źródło informacji. Radio 92.1 FM. Nostalgicznie.

czy w Biarritz, czy w Ostendzie, w Nicei, czy na Lido. Kobiety, że tak powiem, stadami za mną idą. A kiedy włożę na się mój kostium kąpielowy, to jakby na komendę po prostu tracą głowy. Wystarczy bym na plażę wszedł, zaraz namiętny słychać szep. Patrzcie, patrzcie, to jest Bistry Kazalowa. Co za poza, co za fason, co za szyk. Ach, ta gracja, ta karnacja, ta budowa. Tak się nosić nie potrafi dzisiaj nikt. I wszystkie daję słowo, chcą ze mną choćby we śnie przeżywać to i owo, duchowo i cieleśnie. Wszędzie prawie, gdzie się zjawię, uwielbienia słyszę ton. Kasanowa, Kasanowa, Kasanowa, to on. Raz w zamku mnie przyjęła markiza czy kontesa i w chwili, kiedym w słodycz kontesy ust się wessał, padł nagle mąż zazdrosny, a za nim cała czelać i chciał mnie, sam już nie wiem, posiekać czy rozstrzelać. Chwilę oceniał postać mą i rzekł z uznaniem: o, pardon! Patrzcie, patrzcie, wszak to istny Kasanowa. Co za poza, co za fason, co za szyk. Ach, ta gracja, ta gracja.

się. Nie każdemu bywa dane mieć te dane, co ma pan. Kasanowa, Kasanowa, Kasa, my kompliment. W tych sprawach z kobietami rzecz łożna jestem pionier. Ach, ileż to liścików, bukietów czy bombonier. Lecz wszystko to po latach w pamięci gdzieś się zatrze. Najwyżej ktoś mnie znajdzie w albumie lub w teatrze. I jakaś babcia jak przez mgłę przypomni pokazując mnie. Patrzcie, patrzcie, to był istny Kasanowa. Co za poza, co za fason, co za ci. Ach, ta gracja, ta karnacja, ta budowa. Tak się nosić nie

0: właśnie. Każda z dam przed sam na sam z nim odczuwała słodki strach. Kasianowa, Kasianowa, Kasianowa!
1: Nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie.